mama mapa uibe singna macha uibe singbu piklingai digi hauraga chawruklaba mapung mari pharaklaba phauba kari de soki ga digi haiduna section na sina jaba awaba kya tumoi neram laga mama mapa anina torban ani uiduna mai pakpagi lambida macha uibe singbu lamjing lamtak piri